Si mi chiede dopo da knasche schie netko mili nimale so sasso jedi ijo przewietrice wokna zakcinić gatna czy stopniu żywe srebro runie pokaza wesalowie wytrebinie stona czy stopniu a dziś pola damy na przykład tyż do nosacic runie tak no a potem pojedzie dżęca dale zaso hore temperatura nic cyle tak horca kaj się zaszłych dniach ale dosa hace 26 stopniu minia metrologo jo jucisza sreda 26 stopniu a potem dale hore jedzie stwórtk 1 a cicici a samo za piat To pola dame hat stomu tak pschitrichi ma badnitsch rekord horzote dla wokowo 40 stopnio hat nohaj na szelakich miestnostach hat scho tisch za horniu wuzi zu pschitrichi. To ja nie wiem, ale tisch do pschichodnych dniu takle ladam wulke wokwo dżenje nie zmijemy tisch niedziela 6 a 30 stopnio Przypowiedzena pola damy, jak so mówię, ja się myślę, dele nie zależy żywe zlebo, skiery w ostanie w wyszynach, dwie mięczynie do biedl, knasz jest cię, dobra ranie, mile na wóczarec, spiła znowu i dobro.

0: 40, jutze dalle suche a horza, maxima nie zia, zice ci stopnio, a zbytk tydzenia je tyż kytro horze, wierzk potom piatk, sześć, a zice ci stopnio przypowiedza.
1: Na počasu ničo nestáva, bez hačenia smieče sa podať do džensnišieho rania.
2: Serbský rozvoz.
1: Znamenčanie, što štyri po napu šestich.

Bell nehmen. Sie mit Schüler dort zu blicken, das ist. Da war Ranje. Sanas Schüler, hier ist es schon, es wird schon kaputt, la wird bettig, noch ein Wortum. Nicho nächste Skumjili, nitko słyszycie nasze pokiwy, Dżęca Serbski Instytut Posy, po południu dwie maj na przednożk do Institutne Hotwarina na Budyskie dwoniszczowe tema je instytucje identita, a w obdzielenie sztu posylnia kulturne wistoty we brytonijskie dżęca po południu dwie maj w Serbskim Instytucie w Budyszynie do Budzie. Przychodna rzecz na chodzina w obydlerskiego policysta Andrija Kobora je dżęca po południu od 4 do 6 we twarzeniu Zachanińskiego Zjazka przy klosztorskiej wodzie w Panczycach Kukowie. A dżęca jeszcze na Wokleczansku kupu proszeni, tam zmije kolipa z jawną probu. Od wieczora 6 oczekuje was tam swudna jecz a swudne napoje. Od wieczora 7 kolipa potem swoją zjawną probu przewiedzie. Na dworze budyskiego rodu dożywicie od dżęcniszego za sokino pod tołym niebiom. Dżęca je zahajenie riada. To pokazuje niemską komedię Ekstrawurst. W Ralbicach so dżęca wiesna rada skadzuje, wieczo 6 w Sydonskiej Równości Stara Szula. Do dziwa dwa witaja jutrze do południa szulerio 9. letnika Serbskiego Gymnazja Budyszin, a po południu od Napocjoch do Napopieczych su holca hulce jutrze na casting za serbskie dzieciace dziwa dwa proszene. Po takim dzieci starobie 9 do 12 lat może sobie obdzielić, a dziwadło tak za siebie odkryć. Dwie mięcienie do cybilki na 6, a to je Ed Sheeran, a ci sam.

Du Menschen in der Wurzelwillige Nasch ist hier, nur an der Kopasko WM, durch Hijo Vosrich WM over Chassasmil, der Kopasko WM 2006, Sportler geben Svitowe Kopaske, Mischtost war Venimske Dede, so Werle Luji, Jara, Rade, Dopomni. Przeważnie positivna, jewona, Wiertschinje, we pomiatku z Wostowa, a wiedomostna redakcja Quarks, z Czelaka WDR, jest z przyczynami za nimi sledziła. Prini raz, Juska Chuminuce, Nimse Fenojo zjaune, a Romadze przed hulkimi wobrazokami, public viewing so tede etablirowasze, a zasadnie by 2006 let ma krizo na swiecie, nimo toho, jeso przed domiace WM nowe zaczucze z romadnosce we kraju stworiło. Czeho dla tun raz, 20 let po WM 2006, to cyli inak je, aż to ma technologiske wubicze z tym tyś czynić, w tym może czy w naszej app MDR Serbia, albo też na naszej internetowej stronie czytać. Gdyż zromadnie juskasz, czym rynczo je, to by się też czera zaso do pokaz w Ralbicach na beach volleyballowej turie Radia Zatkule. Kajke wieselo, szycy miachmy.

0: zaczmiczymy do szeszczysien. Wuswiczenia urudzę, szojen hadzio dżesat zabudwanacce, a nitko, że żywi nie tak prawy los, to też starszy przedsobraja. Start do nowo żywieńskiego wotrieska, za mnoich młodostnych zapoczynia są nitko pytanie za wukubwaniom, za praktikumom albo prozynskim dziwom, to laż to woczakuje dziwo dawario poprawom do pożadania.
1: To drudę są tezno stało, że są na nidom wotpraju, tylko by to tak neporiadne a druhé si ma tu začišmil, že by to jednoduché nepovabeno, že môžem to na druhom hamče dopokázať, že som požiadal jo, ale tam nie je žiadna iniciatíva alebo žiadny nárok na tým.
2: Aj, když napríklad je na písmo šinže, že si nikto nie podpísal, alebo že si to nedžíva zo smumu ako forma trichená, že tu na adresát poriadne.
3: Tu pravopis je mi nera vážne. Na tom jen tá vidí, kaj jara si on do cva prúcu dá, sú te starší stano pomaly, sú ho poladali, poradu je buď.
0: Hej, što šefojo modem ľuďom za úspešné požadanie sobu na púč poskyče je haráča. O tom chceme tiež povedať pola na svoj programie za 25 či menšinou. Dobranie přeje Srbský rozhlas. Back to summer paradise.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakauswa a prysle. Ludkaj mato, juro, kiedyś pójtaj. Huhu! Wow, delko ludzi! To niegajsz na wiesce, Ludkaj. Tu wie cyle hinesi wiecik.
1: Ja by raczo doma był. Na wódce, pocztomą.
2: Aj, mato. Ale my, Ludki, możemy se pak też raz do miasta zabudzić, no? Do huberskiej kupnicy.
0: Ladaj, taj, te skody so hibaja.
1: Skodzenki, kotrzeż same wodzo kodza, bo to jakaś bajce.
2: To są bieżace skody. Moderna technika. Chcemy je wyspytać. Ale myśli daj na to. Z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
0: Co to ryka, Juro?
2: To ryka? Jeli są mądre a rozumnie zadziorzisz, wszystko derie funguje.
0: Ladaj, mato! Hep, a na skodzień! Ja jedu!
1: Ja so boju!
2: Boj, mato! Stup so runie, wostaj miony, a dziar so moje ruki.
1: Poskoczi mój zromadnie. Hop, hop. O, jedzie mój. Uhu, kita.
0: Uhu. Ja nitko jeden skoczynk wyższy skoczu. Hop.
2: Nie, kita. Ryka tola, z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
0: No dery. Ja steju krótsze a mirne.
1: Ach, smy dojeli.
0: A to cyle bez szkody.
1: Mądre ludki
3: swój cil przeco docpija.

0: Aaron Smith. Jakub je pojitro gitaru rau, wie dich na posed mich je.
1: Serbski Rozvoz. Pojestje. V studiu Jakub Vokja.
2: Dobre ranje. Na serbskich zakvadnych šulach vokresa budušin gajštiš ve vojarecach na šuli Handri Zela, kulobe a slepom. Punže lica doromade 2680 šulskich novačko da preneho letnika. To je 40 čimene, hač loni. Janek Vokja informuje.
3: Kaj z dželi krajne zarjad za šule a kubanje lazub, zmeja najviac novačko z 61 na zakvadnej šuli Handri Zela ve vojarecach. Tam utvorja runje tak ciriadonje, kaj za 57 dječi na krabatovej zakladnej šuli v Kulovje. Najmenje ABC-niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dječimi. Tam, kaj štež v Radvorju, Voklecach a v Ralbicach, utvorja stajne jednu riadonju. Na budeske serbske zakladnej šuli zmeja v dvema riadonju maj 5 činovačko, a 48 dječi zmeja v dvema riadonju maj v slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze dżęca pola nas bihu wusywania. Wot prynio Julia so popfatke za wotpadki budyskim wokresu powyżej. To je czera wokresen semik wobzamknył. Popfatk stupa wo 5 euro wobmiesac na domiacność. 15 litowani su płacizmu zmienili popfatki pak koszty hiżowiace niekryja rezerwy su konclita wuczapane. Dale so też koszty za taksie powyża. Wo septembra stupa zakładna płacizna wo 1 euro na 5 euro posta. Kuźdy kilometr płaci 60 centów nocy sam ma 80 centu na kilometr viace. Serbska raketa Kurvokova Tadija Krečmarja je dobyča druhej stacije Zadkula Bičture čera Ralbicach. Mústvo doby na mústvo Ralbice Rožant, kýž stejahu krepenem razy finalu. 20 miestnou za 4 hodžinský turnier bychu po 8 menšinach pône raje 64 štaflach. Motto Ralbičanskej stácie byše 90. leta, za to zvoblekachu sem noze drasty v neonových barbách, vujke navušnic abo treningowe w obliki. Przychodna stacja je punżelu Niebelczycach, tam je motto Modro-Czerwene Biwe. Zorecu skadżuja sobo czerowszeho svieto znači wiedomostnicy na polu astrofizyki a astronomie. Mez nimi je też noszo Nobelowego myta z USA. Ciel je, so svojim sledženju odpasovač. Kaj zdjeli Nimski centrum za astrofiziku, su nekotre astronomiske fenomene jara krotko abo zubja so spešnišo hač myslene, tohodla je za sledžerjo važne, zo so ich dživo pod svim sveče koordinuje. Vzorecu ma tak rec jezdny plan za vopkečbovanje nebjes nastač. Zarjadovanje, kotrež hač žopjatka traje,

0: organizuje Międzynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Mitschkec je sakska mistrka w dalokoskoku. Kunst tydzienia wudoby se lochkoatletka w starobnej klasy złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach mit wajdzie. Wona skoczy 4 metry 4 a 60 daloko. Z tym je serboka Serafina Mitschkec tu chwilu po cywie sakskiej najlepsza 12-letna w dalokoskoku. A to bych u nasze powieści, które namakacie też na naszych stronach internetu albo naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: W 18 stopni pokaza żywe slepro budyścinie, słońca są na nas miła, tak jak przez cały dzień. Niekotry młodszy dzienca też uladamy, w ostatnie sucho, maksymalnie 9-23 stopni dzienca, k tomu się da cuny wiecik. Jutce dalej sucho a horco, potem maksymalnie 3-33 stopni, a zbytk tydzienia to runia, horco a sucho a słończne, wierzch je piatk. Tam przypowiedza 6-33 stopni Celsjusa.
2: 4 metry 4 a 60 mora se Bukaneske Renova Heike Drexlerova, ja nevem. Tohle dáme na půjče, tu se ničo nestává znamenča, já to ve systémě nevidžu, štož nima ničo rec. Jeli sče vyrůně po půjču se smopetom, se skolesom, s autom, tyž pěší. A niče ništo vidíče, potom se hátubě přizevče, nucipeč, 05 91 734 100. Abo tyž přes chat, to by se so mi jazyk sukal, vodajče prošu peč po naposledmich.
1: Serbský rozvoz.
2: Štunetko zpěvá Veronika Kalincena. Vítej k nám.

Ach moi, do żywienia swoje dzielich moi. Zbożony chcę kuźdy być, riany czas mój mi, ach moi. Nie smój swi upach, se jest lubi woje.

0: krać.
1: Boże, mnie sej prajach woj, na telefon batkać.
0: Mienie mój, so dzielich mój, dzień styska so mi, tak zlepo te bi, hać zabudu cię.

0: And it's got sheets is Romagnien. Satkula Beach. Dziewięć minut dona, powoszę mi się wesele, my wiesz, ona przychodnu stacją w Niewiczycach. No haj, a nietko, jak pądzie dalej, albo lepiej prajnie, że żywienie nietko tak prawie los, wosę bie za dziesatki a dwanatki start do nowego wotrzeska ze swuswieczenymi bozowy rukomaj. Za mnoich ryka to, no haj, pytanie za wukowaniem, praktikumom, albo snanotyż za pruzinskim dzielom, to laka, kje so porjadne pola dživodavarjo pošadač.
1: To druge so tezno stavo, za sem ja nedom odpravil, tukaj bi to tak neporjadne, a druge sem ja tu začišmil, za bi to jedno še nepovabeno, za možen to na dživom hamče dopokazati, za so jim pošadal jo, ale tam ne je žana inicijativa, abo žan narok.
2: Aj, das napsikwat je na pismo šinje, džes nichtu neo podpisao, aber džes to nedživa so smumo jako forma trichena, also tun adresat borjane.
3: Tum power bis jo mir ravažne, na tom jen da vidi kajara si un do cva prucu da, su te starši stano pomali, su go poladali, poradu bi buč.
0: No, a šo šefo jo modem ľuďom za vúspiešne požadanie sobu na buč dađa a vo sebe rádža nedom, bola nás ve serbským rozvoz so za 20 menšinov. Dobro, ranje je srbska, nič srbska nova doba, ali srbski rozvoz z novej dobu.

0: Zdybko mnie na połosy myś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wojcia.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszin gajszczysz we Wojarecach na szuli Henry Zela, Kulubie a Slepom bądź lica dohromady 268 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To je 40 mienie haczloni. Janek Wojcia informuje.
3: Kaj zdzieli krajny zariad za szule a kuwanie lazub, zmienia najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Henry Zela we Wojarecach. Tam utvoria runie tak ciriadonie, kaj za 57 dzieci na krabatovej zakladnej šuli ve Kulovie. Najmenej ABC-niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj štež v Radvorju, Voklecach a v Ralbicach utvoria stajne jednu riadoniu. Na Budeske serbske zakladnej šuli zmeja v dvema riadoniumaj 45 nováčkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadoniumaj ve Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zoni czedzenca pola nas biu wusywania. Wod prynnego julia so popadk za wodpadki budyskim w okresu powyżsi. To je czera w okresny semik w ob zamknął. Popadk stupa w 5 euro w ob miesac na domiacność. 15 lito a niesu płaci znu zmienili, popadki pad pak kuszty hiżowiace nie kryja, rezerwy su końc lita wuczapane. Dale so też kuszty za taksie powyższa, od septembra stupa zakładna płaci zna w 1 euro na 5 euro posta, każdy kilometr płaci 60 centów, nocy samo 80 centów na kilometr wiatrze. Serbska rakieta Kuowokowa Tadeja Kretschmaria je dobycza druje stacje Zatkula Bicztury Czera Ralbicach. Mustwo doby na mustwo Ralbicy Rożant, kiż stejachu ke prynemu razie finalu. 20 miestno za 4-hodzinski turnier bychu po 8 męczinach połne raje 64 staflach. Motto Ralbiczanskie stacje bysze 90 lita, za to z woblekachu somno ze draste neonowych barbach, wulke nauszni zu Noschachu geistisch Training über Wobleki. Psychodna Stacia je potom Punjelu Nebecicach, tam je Motto Modro Czerwene Bibe. W Zorecu skadzuja sowo czerowszeho svito znaczy wiedomostnicy na polu astrofyziki a astronomie. Między nimi je też noszo Nobelowego myta z USA. Ciel je so swoim sledzeniu wotwosować. Kajs dzieli Niemski Centrum za Astrofyziku su nikotre astronomiske fenomeny jara krótkie albo zubia so spieszniszo hacz myslene. To dla je za sledzerio ważne, so so ich dzieło po tym świecie koordinuje. W Zorecu ma takres jezny plan za wopkieć bułanie niebia na stacz. Zaradowanie, kotre straja hacz do piatka, organizuje Międzynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Miczkec je sakska mistrzka w dalokoskoku. Kunc tydzenia wudoby se lochkoatletka w swojej starobnej klasy złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach mitwajdzie. Ona skoczy 4 metry 46 daleko. Z tym je Serboka Serafina Miczkec tu chwilu po cywie sakskie najlepsza 12-letna w dalokoskoku. A to byśu nasze pojezdcze, kotrysz namakacie też na naszych stronach internecie albo naszej damotnej app MDR Serbia.
4: Wiedro.
0: Sitte deszcze rabau? Wodaj proszę, gdzie sobie dosłowa. Sitte, tam deszcze, wo daleko skok skakali.
2: Jasne, to się hidzi. Also daleko skok, haj, to jest ten rabacz, a takie, no hora dylek, taka puści na bie.
0: No, dobie. Nikie wiedro, proszę.
2: Nikie wiedro. So, własna czy stopnie pokazać, żywie slibro przy buddyskim studiu. Dość słońca, dżęca, zmyjemy też tylko trym ruczyle, wuladamy w ostatnie sucho maksymalnie 9,20 stopniu, a syda też cuni wiecik. Jutce, dale horco, a horco, maksymalnie 3,30 stopniu. No a wierzchki potem piatk do spiety 6 a 30 stopniu nam przypowiedza.
0: Możesz ty jujemo w tej równości 4 metry, 4,5 odkroczyć.
2: Also odkroczyć, a ja nic skoczyć.
0: Odkroczymy, stóp samo, z tym słuchaka,
2: ale?
0: Damy zależy w oknie samo stóp, pojemy kus odcisza.
2: Ale
0: nic takie normal. Jem?

0: Das sagt Schmiedchen und Bohr, ziemlich wutropne Jack, Sam. Radio Hu Poladnicu, Smiruni dostali. Dobre ranje z daloke hokejčbu, Jerevana, to je ve Armenijske. Samo tu môžeme sapski rozvoz sluchač vútrobne postro do Vúžice, štele taj šočic manželskaj ze Srožanta, vútrobne čak sa postrove. A ve Armenijske reči rika dobre ranje bari lejs, što je šepševo žene dobre svitvo.
1: Polícia z G.
0: Dobre svetvo, policia.
2: No hej, tu ješto má nám rozprávieč napríklad, že sú boku pola Budešina neznači nedžľu popodňu pola nakvádne auta plastikové vúpaženie nemce verkleidung dieselového tanka pokradneli. Také nešto je pola vonného 40-tonového jezžitva na 1100 euro hodne. Ďalší bezmanojo sú malé šecach zakadželi, rezbovachu do dreva blokové hity, viacere symbole, kýž sa vústavili sprzeciwieja, wieczna szkoda 1000 euro statny szkit przełza, a tam netko dale przepytuje. A w Wojorecach su auto pokradnili, Mitsubishi hodnocze 21,3000 euro je fuk, Zoko Kalf zet netko za nim pyta, a lada my jeszcze na koniec tydzienia do Kroszczyc, tam je 18-letna, niedzielu rano, na parkowaniszczu przy sportniszczu niezbożo zawinuła, ona ze swoim autom wroczo jeducy do Szczeżora za koho je zrazy, sama drie nebubštime zranena, ale napara škodu 2900 euro. Vupe je nož za drogove test, potem pola neje na kanabis pokaza, a alkohol mi je še pridatne kreitejšišče 1,6 promilo. Mm-hmm. To ona porade svičiva.
0: Jakube, ty při mne ostaš? Što máš ty nikdy na útro, byš to smo si pravoj?
2: Niemcam, niemcke na hodne mústvaraz na poste,
0: što
2: tam šo noa dava, bo tyš nic.
0: Ja prajem šloti, dve menšine do bedel knače več.
3: Život dňa sú jenom štvoči.

0: Ralvica chulke wono czera bierine, bierze tam młodych ludzi, wopkić, bo walczo je na czu, sowodel czylne derymicze starali, albo haczu potom woprodzi też na rajniszczu byli, a tam na bicz wole bulowie turie radia zatkole so wopdzielili. No, a też leca su se niszto nowego wumyslili nasza młoda żoma radia zatkola, woni se wuprosza menuce na kujżdy stacji jene hesło. Czera rekaše moto, dziewe dziesate lieta, no a ralbiczanske żone suso przedraszczili do wosebitych drabu.
1: Musimo się posłednie tydzień mas krótka zetkali, a smo się nasze outfity upotali, što budemo smo zraszczić, a ja no ma nich tu otwas nischto, szent autentiske, z dziewe dziesate lieta. Oh, kolo, hi. A na jace smo się noo kupili.
2: Hi. Jak to poprawam ten byl bez handia? To się do co nemžem przedstawić, uda się do co nieście z przeczenymi wuczynć moli, stu na rie jedzie, albo se ty wuczynć stu sto zdraszczy, also nic za ponczycy, sam z tym outfitze do szuno abszynu, do to bóg obo. Ha, że się uda ponczyć przez funk, ha morsekod, albo przez dozen telefon wuczynęli, albo jak to byl.
1: Nie, zawsze tak to nie wyszy. Also musimy predeście jarwole rumać ryczyli, że żeńcy czas jadz tak nie o nażel. Ha, musimy sobie szuli, o tym znowu otryczyli, że to mu czynimo. Ha, tak se musimo ti zetkali poponut, ne be tak se musimo, also bez handija se moži buč.
2: Zajmav, ja se muso to den zati nebo tak šlo. Mi smo runje čuli rajbicah s časovimi svečkami, s džel časačih let rečeli. Vutrovno džak vam.
0: Ze svetkami 90-tych let my nie smo szlużane z to. Przychodne tecze nowe, nowe moto w niebecicach. Modro, czerwiene, białe, totla sotiż ze szlachci, sydom do napoczywiczej.

0: Ja, sim, Ludkito, experta zavora kauswa aprysle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Huhu!
1: Wow, delko Luci! To niekajs na wiesce, Ludkaj. Du wiec, cyle hinesi wiecik.
2: Ja by raczo doma był. Na wódce, pocztomą.
3: Aj, mato. Ale my, Ludki, możemy se pak też raz do miasta zabudzić, no? Do hoberskie kupnice.
0: Ladaj, taj, te skody so hibaja.
2: Skodzenki, kotrzeż same wodzo kodza, bo to jakaś bajce.
3: To są bieżace skody. Moderna technika. Chcemy je wyspytać. Ale myśli daj na to. Z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
0: Co to ryka, Juro?
3: To ryka? Jeli są so mądrie a rozumnie zadzierzysz, wszystko derie funguje.
0: Ladaj, mato! Hep, a na skodzenk! Ja jedu!
2: Ja so boju!
3: Boj, mato! Stup so runie, wostaj nione, a... Gdzie są moje ruki?
2: Poskoczy mój zromadnie. Hop, hop. O, jedzie mój. Uhu, kita.
0: Uhu. Ja nie tylko jeden skoczynk wyższy skoczu. Hop.
3: Nie, kito. Ryka tola, z mądrością a mieru daleko dojedziesz.
0: No dery. Ja steję krótsze a mierne.
2: My dojeli.
0: A to cyle bez szkody.
2: Mądre ludki.
3: Swój

0: Mnie na poczyły, czy ich dozwoniło je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Jakub Wojciar.
2: Dobre ranie. Na serbskich zakładnych szulach w okresie Budyszyn gajstysz we Wojarecach na szuli Handri Zela, Kulowe a Slepom bądźe lica do romady 286 szulskich nowaczków do prynnego letnika. To jest 40 imieny haczloni. Janek Wojciar informuje.
3: Kaj zdzieli krajne zariad za szule a kubanie lazub, zmieja najwiac nowaczków z 160 na zakładnej szuli Handri Zela we Wojarecach. Tam utvorja runje tak ciriadonje, kaj za 57 dzieci na krabatovej zakladnej šuli v Kulovie. Najmenej ABC-niku zmeja na zakladnej šuli Krosčice s 15 dzieciami. Tam kaj štež v Radvorju, v Oklecach a v Ralbicach utvorja stajne jednu riadonju. Na budeske serbske zakladnej šuli zmeja v dvema riadonju maj 5-10 novačkov a 48 dzieci zmeja v dvema riadonju maj v Slepom.
2: Dalsze nowostki ze serbskich kubaniszczo zonicze za niekotre mięczyny tu pla nas we wusywaniu. Od 1. julia so popłatk za odpadki budyskim w okresu powyższy. To je czera w okresny sejmik w obzamknął. Popłatk stupa w 5 euro w obmiesac na domiacność. 15 litów a nie su płacizną zmienili, popłatki pak koszty hijowiace nie kryja, rezerwy su kunc lita wyczerpane. Dale so też koszty za taksie powyższa, od septembra stupa zakładna płacizna w 1 euro na 5 euro posta, każdy kilometr płaci 60 w nocy samo 80 centów na kilometr wiatce. Serbska raketa wokoła Tadeja Kretschmaria je dobycza drugie stacje Zatkula Bicztury czera Rajbicach. Mustwo doby na mustwo Rajbicy Rożant gisz zjechu ke prynemu razy finalu. 20 miestno za 4-hodzinski turnier bychu po 8 mięczinach połne raje się so 4 staflach. Motto Rajbiczanskie stacje bieše 90 leta, za to z oblekachu semnozy drasty neonowych barbach, wujke nawusznice abo treningowe w obleki. Przychodna stacja je pundzielu Niebelczycach, tam je motto modro czerwene biele. Zorecu skarżuje się o czerwszego świetoznaczy wiadomostnicy na polu astrofizyki a astronomii. Między nimi je też noszo Nobelowego myta z USA. Ciel je, so w swoim sledzeniu odwosować. Gajz dzieli Niemski Centrum za Astrofizyku su niekotre astronomiske fenomeny jara krótkie, abo zubia so spieszniż hać myslene. To dla je za sledzeriu ważne, zo so ich dziło po całym świecie koordinuje. W Zorecu ma tak rec jezdny plan za wopkiedź bułanie niebia na stać. Zaradowanie, kotre strajat żopiatka, organizuje Międzynarodna Astronomiska Unia. Bronjanka Serafina Miczkec je sakska mistrzka w dalokoskoku. Kunst tydzienia wudoby se lohkoatletka w staromnej klasy złotu medaliu przy sakskich mistrzostwach mitwajdze. Wona skoczy 4,64 m daloko. Z tym je Serboka Serafina Miczkec do chwilu po cywej sakskiej najlepsza 12-letna w dalokoskoku. A to bych u nasze pojezdcze, kotrysz namaka czy też na naszych stronach internecie albo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 21 stopnia pokaza żywe slibro przy buddyskim studiu. Dzięca znowa doszcz słońca, też niekotre mroczele wuladamy, ale w ostanie sucho. Maksymalnie 29 stopnia dzięca, jutrze potem dalej horco a sucho, maksymalnie 33 stopnia. No a wiersz potem piatk sme docpili z 36 stopnia Celsjusa.
0: Na drohach na pučach se ničo nestava znamenča, ja to nevidžuje systém je. Dež mače za nas dalše informacije potom. Zorad ljubije pola nas přizjevče tu v studiu Nuci 591 7334 staje naše čisvo. Přes čet to tež funguje. Šako sme tež dostali dženca rano puštu ze Sjerovana. Oh, to smo so veseli, voj. Ište raz ručo, kiva moj. Jakub Kiwaj.
2: Jedina fula daja.
0: Utrovne Jack. Šoči cvojbe. Štyri menšine pod napo, čeby Češće.
1: Serbski rozvoz.
0: So, Haneke.
2: Ah, hej.
0: No?
2: Tvojde ljubši studi, Jana, no?
0: Hej, to do leča sluša, to taki evergreen v serbskim programje. Jedniga Market spiva v Kostorijancach. Medla može to hač do hod bežeć. Ale do patoži cokunca. Hej. Penč pod napo, čeby Češće.

Petra sedom desa chula rios herbskie zakvadni chule budeshin a cheskie chule v Bolivsku. Susana zromadni vumenia vobjilili projekt scena volna svobodni jevischo ki švopsahuje v bihu leta hijo troje kunce tydzenia a dziewarnički jestem wuspiesznie so zakonciwo. Dziewarzenicy z Prahy są ze zdziecimi pantomimu nazwuczowali ryczna animacja a ze znacze susodnego kraja a kultury ma so też w nowym szulskim lecze dalej wiesz. Kletuch cedza so ze z regionalnej jedzu czeskie je zeznajomnić jeli so spichowanie przez euroregion nysa za so poradzi. No to by to larine było. Czy być minci nudo, czy być ich.

Ktoś utrajo gezi, nutrajucy przeszek psi, peś a cizjascia gradach, ten abo tam musi, że mieć wielik uczabu za serską tradiciu. Ja se wiaselim aż tak, jo. Koniec tyżenia, jo, ten jasety Slipenski Festival Dudako pokazał, aż dajo tam wiele wiasela gednego. Słyszysz o żynca wiecej we Wsidnosku. Svetowe Mörja zase nemajú veľa, dlacogož mogu sa jasneliš. Svetowe žen oceánu toto tematizírujú a my také žince v našom muzikovém uštívaniu vo Mörjach. Na dalšne žen, na žen namerniko gledame ten tužen a gledame do Roniko, žož mežo se Serboka vjaseliš na gratulácie. Do toho onet druga tema Technická univerzita BTU pšiva bio žinca ve Hošobuzu svoje pšichodne studirujúce. O tom hned informirujeme rednia Astropedla.

Każ słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej ulicbu, orkestrowych barwu, pełność motywu, a obrosienie harmonijów są nam znate. Przy przedstawieniu twerby tęcas, niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegde się nazgenienia przy słuchaniu orientiruju se iści więcej pe klasisko-romantyskiej tradycji, a formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne, su byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu su se orientirowali za tym, coż su znali.

Pladibisi, supak psi suchari byli przemierzone przez wielką mań szakorakich motivów. O nieju to ta jadna melodia, z której już mężosz manewrirowaś przez twerbu. Jadna żwała za drugiej nowych muzykalistkich myslicką przedobyła se k uszyma psi sucharia.

Roniki Debussy su teke kritizirowali, aż żedno merio w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zwenka muzyki z muzykalskimi sredkami. Debussy jopak opisował merio tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merio jo se szemriło a szumiło w nowych a dotych miast nieznatych zukach a zukowych barwach.

Merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio per żadane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenia uchadaju z togo, aż jedna pci 2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywaju uszej 70% planeta. Za przeżywienie na ziemi są na każdy pad trebne. Mimo żywych meriał nie jo żadno żywienie na landzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska ciała, producirują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na ziemi.

Merski Storm io titel togo concerta sa violino smitskarski orchester a basso continuo italskego komponista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jego sławnymi twerbami sterilietne casse susza wen do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Titel Mörski Storm, jo Vivaldi užwał do gromady z tyri razy. Poszyknie płasi pak ten koncert estur, ako jogo najwiecej rażone opisowanie przyrody. Vivaldi jo skomponirował swej Mörski Storm 200 lat do pisanej muzykalskiej wizji Claude Debussy. Ako jo Debussy sam pisał wetom w listach, jo se wen orientirował za Atlantikom na pet północy francuskiej. Vivaldi jo bo żywy we Wenecji, ako jo napisał sweju twerbu. Orkestra, ako jen znajomy Zinca, nie jo se tencas iści uwijał. Szuminie sztorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zraznie jadnoriesimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskieri ugbało wieliki zasiść. A uszejszego krużyli se zolo violiny przez sztorm, to optory jo samo iści Zinca przysuchario.

Svetowe meria stoje przed wielkimi upominaniami a obgrozeniem. W slednych 30 letach są więcej jako 300 merskich płoninów przypowiedzieli jako umarłe. Takie przy samym połowca szyknych koralowych ryfów jest stamana. Jedna z wielgickan ważnych przyczynów są trajnie przybierające kopice wypadków w meriach. Gadowate maszyzny z rolnikarstwa a industrie dostawają się przez gruntową wodę a rzeki do meria, a tam przemieniają oceaniczny ekosystem. Widobne sledy są na przykład wetemeranie rybów, merskich cycariów a merskich ptaszków. Przez te szkodne maszyzny rozszerzają się pak takie szkodliwe algi a drugie organizmy, a weni se ubieżują z koralami a muszlami we carobu. Równocześnie są meria nadmiernie przyłojte. Za żywienie na ziemi grozny kołowrot.

Niekak w samskim czasu akomerska wizja Debussy jo jogo krajan Maurice Ravel wezjawił swe sławny klawerny cyklus Miroirs gledał koe obrazy. Predne ci kuse su obrazy przyrody, a ten ciesi kus ma titel Barka na oceanie. Ravel, sam usygający pianist, prezentuje o swojej umieście jako klawierny wirtuoza. Wielkie łamane akordy tak pominione arpeccie, uszej nich se znosujący zuki, ketareż nastawają zradnie używanym pedalom. Ravel je orkestrował cały ryd swoich klawiernych twerbów za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceanie. Przytom jo zase raz pokazał swej wirtuózność w obchadaniu z orkestrą. Szykowaność jego orkestrację gnujo iści zińca. Rołunki Ravela supak orkestrację wet pokazali, by na niejo miała na koncercie uspiech. Psiałszo nowe, niezwucone su byli zukowe barwy. Przy klawiernej wersji masz skero zasiść, aż pegle dajesz na melbu. We orkestrowej wersji cujesz se wesrej szmeria, a w barce.

dalsze obgrożenie oceanu jo przez plastikowe wypadki. Na całym świecie produkują ob lieto 300 milionów tunów plasty, tendencja stupa. A więcej jako 8 milionów tunów dostawa się do meria jako wypadki przez ryki a strebane uwedu, tego o tendencja przybiera. Jolic, aż se na tom nic nie zmieniło, może se stać, aż buzio w lesie 2050 waga plastikowych wypadków w meriu usza jako waga rybą. Delfiny, wiele ryby, roby, nopały, a morskie ptaszki są przez plastikowe wypadki obgrożone. Plasta a mikronitki nasadują się na ich celinie sesi, albo weni je spężreją. Wed 17 januara 2026 jo pe 20 letach jadnania płaściwe szczytne dogrono za szerokie merio. Wielki żel zgromadzeństwa ludu świata jo se predny raz dojadnał na zawiezuju ceramik pe międzynarodnym pszałie za żdżarżanie a trajne używanie biodiversity na szerokie merio. Nimska jeszcze nie dogrono formalnie ratyfikowała.

0: Podzinja.
1: Nobakolz Gerdi Verone Majinza Bostak Venama Palinzo Litzbu Sedem Asedem Jasset Litio Nendo Stara Tovaristvo Nepelic Tver Jej Ako Svojemu Cvonkoju Učopnik Tomu Gratulirujo Abšes Tu Drogu Pšes Radio Se Užikujo Aš Jop Šetce Svojemu Tovaristvoju Zvirna A Pomaga Žoš Mežo Vestančo Strova A Dobrije Mysli To Žice Vam Luba Gerdi Novakova Vaše Pšiješeles Ronego Vam Zaspivajo Ronis Grosse.

ktoś utrajo gezi nutrajucy przeszek psi pech a cizascha gradach, ten aber tam musste ich mir wieliku uczabu za serbsku tradiciju. Ja se wiaselim aż tak, jo. Koniec tygodnia, jo, ten Jasetyl Slipenski Festival Dudako pokazał, aż dajo tam wiele wiasela godnego. Słyszę, że żyńca wiecej we Wsidnosku. Svetowe Mörja zase nie mają wiele, dlaczego mogą się jasnelić. Svetowe Żyn Oceanu to tematizują, a my takie żyńce w naszym muzykowym uściwaniu w Mörjach. Na dalszy dzień, na dzień namierniko gledamy ten tydzień, a gledamy do Ronigo, żeśmy już z Serboka wiaselić na gratulacje. Do tego onet druga tema Techniska Uniwersyta BTU przywa bio żynca w Choszobuzu swoje przychodne studiujące. O tom net informujemy rednia Astropedla.

Gaż słyszymy twer buzińca, mamy jasle nad bogatej liczbą orkestrowych barwu, pełność motywu, a obrosienie harmonii są nam znate. Przy przedstawieniu twerby ten czas niejopak publikum iści miał takie nazgenienia przy słuchaniu, ako mamy zińca. Tegdy się nazgenienia przy słuchaniu orientują się iści więcej pe klasisko-romantyckiej tradycji, a formy tej muzyki, zunata, symfonie, a podobne są byli przy słuchariem derje znate. Przy słuchaniu są se orientowali za tym, coż su znali.

Pla Debussy su pak psi suchari byli przemierzone przez wieliku mań szakorakich motivów. O nieju to ta jadna melodia, z ketare już meżosz manivrirowaś przez twerbu. Jadna żwała za drugieju nowych muzykalistkich myslickou przedobyła se k uszyma psi sucharia.

Roniki Debussy su teke kritiziro wali aż żedno merio w jego kompozycji nie słyszę. Beni su byli zucone słyszać melowanie zuku tonmalerai. To groni wetkreslenie, wetkopirowanie temu zwenka muzyki z muzykaliskimi sredkami. Debussy jo pak opisował merio tak, ako jo vento sam Wesobinski widział. Merio jo se szemriło a szumiło w nowych a dotychmiast nieznatych zukach a zukowych barwach.

Merje nie su jano inspiracja za muzykarią. Za wiele ludzi ją merio peżdane miestno, ale teke miestno za wedechanie. Pe oblicenia uchadaju z tego, aż jedna pci 2 miliarda ludzi jo pokazane za zastarania ze zwierecym proteinom na carobu z merja. Oceany pekrzywają uszy 70% planeta. Za przeżywienie na Ziemi są na każdy pad trybne. Mimo żywych meriał nie jest żadne żywienie na lądzie. Merskie organizmy, jako fitoplankton a merska ciała, producują około 50% atmosferyjskiego kislika. Koralowy ryf a drugie ekosystemy szczytają brzegi przed pelasiami a erozją, a oceany regulują wiedro a klima na Ziemi. Krótko a słodko, oceany są nieuzbytne za żywienie na Ziemi.

Merski Storm jo titeltogo concerta sa violino smitskarski orchester a basso continuo italskego componista Antonio Vivaldi. Zgromadnie ze jogosławnymi twerbami styriletne casse susza ven do cyklusa 12 koncertów pod titelom Ubeżowanie miaze harmonii a unamakaniem.

Titel Merski Storm, jo Vivaldi užwał do gromady styri razy. Poszyknie płasi pak ten koncert estur, ako jogo najwiecej rażone opisowanie przyrody. Vivaldi jo skomponirował swej Merski Storm 200 lat do pisanej muzykaliskej wizji Claude Debussy. Ako jo Debussy sam pisał w tym w listach, jo se ven orientirował za Atlantikom na pet północy francuskiej. Vivaldi jo bo żywy we Wenecji, ako jo napisał sweju twerbu. Orkestra, ako jen znajomy Zinca, nie jo se tencas iści uwijał. Szuminie sztorma opisuje Vivaldi, tak se nam zda, zraznie jadnoriesimi sredkami. Tegdy jo to pak nejskiery ugbało wieliki zasiść. A uszejszego krużeli se zolo violiny przez sztorm, to optory jo samo iści Zinca przysucharią.

svietowe meria stoje przed wielkimi upominaniami a obgrozeniem. W slednych 30 letach są więcej jako 300 merskich płoninów przypowiedzieli jako umarłe. Takie przy samym połowca szyknych koralowych ryfów jest stamana. Jedna z wielgickan ważnych przyczynów są trajnie przybierające kopice wypadków w meriach. Gadowate maszyzny z rolnikarstwa a industrie dostawają się przez gruntową wedu a rzeki do meria, a tam przemieniają oceaniczny ekosystem. Widobne śledy są na przykład wetemeranie rybów, merskich cycariów a merskich ptaszków. Przez te szkodne maszyzny rozszerzają się pak takie szkodliwe algi a drugie organizmy, a weni se ubieżują z koralami a muszlami we carobu. Równocześnie są meria nadmiernie przywojte. Za żywienie na ziemi grozny kołowrot.

600 milionów tunów plasty tendenza stupa. A więcej jako 8 milionów tunów dostawa się do meria jako wypadki przez ryki a strebanie uwedu, tego o tendenza przybiera. Jolic, aż se na tom nic nie zmienio, może se stać, aż buzio w lesie 2050 waga plastikowych wypadków w meriu usza jako waga rybą. Delfiny, wiele ryby, roby, nopały a merskie ptaszki są przez plastikowe wypadki obgrozone. Plasta a mikronitki nasedują się na ich celinie sesi, albo weni je speżreju. Wed 17 januara 2026 jo pe 20 letach jadnania płaściwe szczytne dogrono za szerokie merio. Wielki żel zgromadzieństwa ludu świata jo se predny raz dojadnał na zawiezuju ceramik pe międzynarodnym pszałie za zdżarżanie a trajne używanie biodiversity na szerokie merio. Nimska jeszcze nie dogrono formalnie ratyfikowała.